Ognieni, u вас три. Minim se, a toda, evi asi amani, a toda na adosu, minia. Nasu awurati, se wanyami bia, wabeti su kunim, etsi tia wana.

Eya no kure mentia, mentia manto. Nana kampe se metia ka. Eya free of charge. Ah. Eya wishi. Ya metia se. Osusu ina se fue rade o tia se. Oni abe meni gospel je kojen chiampedu. Kai bodo. I freestyle to know I see I didn't know what I